stand-up kaj boljšega delat ne znal. Full cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo full cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture.